0: A niecko poladamy do dżęsniejszego wudacza sakskich nowinów. Tamże mierzdrujemy o przychod honiołużyjskich kliniku w Biskupicach. Kotre poskytki maja so utwarić, o tym rozprawia nam Katka.
1: Wo czym, co dżęca rano rieczy? A co czytamy w nowinach?
2: Honiołużyjskie kliniki chcą swój medycyński poskytk w Biskupicach rozszerzyć. Kiedyś sakskie nowiny lokalnym dzielu rozprawia są mierzdrujem planowane paliatywna stacja, wutwar kardiologii, a ambulantne strutniski a operacyjski centrum. Też ortopedyjska chirurgia a sportowa medycyna Matysus Kruczyć. Prenie zmieny są też, że tu endoskopia była modernizowana, mimo toho poskyczyła od junia ambulantne szpilowanie żółtka. Też natwór kliniki za geriatriu jest o zaju. Mimo toho prója honiołużyjskie kliniki, hacz chodzą so przychodnie, przychodzie też operacyjski roboto przy operacjach kolena a riapa zasadzić. Jednaczel Jörg Scharfenberg przedstawił wszystkie tute plany przy zajszym posiedzeniu mieszczanskiej rady. Najebacz czeskich strołotnisko-politickich wumienieniu w ostanie przedłużacze przy swojej medycyniskiej strategii 2030, jak to mianuje, gdyż gospodarstwo jest położenie polepszyło deficyt w obiu steniszczu honiołużyjskich kliników Biskupice a budyżim potekim spadne w odniedzie 3,4 miliona euro w lecie 2024 na loni niedzie 1,1 milion euro. Gdy są jednotliwe przedłużacze a idee, paliatywna stacja, wutwar kardiologii albo ambulantne opiecentrum z Woprowdża, to jeszcze nie jest jasne. Dalsze nadrobności pak czytacze w dżęsniejszym wudaczu Sakskich nowinów.

Aj Arunia rzeczach, wotem kak rade wam przypowiedzu za su puches, wobodne, nitko je nam tola powieść dojszła, pokiju zależy na puczu mies smerdzacy, a buszenku motwa sona zdzila na puczu, tu iż jeszcze tam skejdź mnie, a butony dżak. Najprede raz za tutum pokiu, a dalszy pokiu je nas docpio, zo jest dżela, tak kuria wojte, zo ani posta metru daloko nie widzisz, tu iż wiezo, potom dziwajcie ty iż na to, zo przejara nie smalicie. My smalimy pak dale, a to ryka zo poladamy najprede raz, kotre serbskie spiewy nas tutaj hodzinie jeszcze oczekuje. Dzielszy mokomik je prynie titulować Lexa Henriksona. Potem słyszymy też Olivera Thomasa. A tutaj mus zawieszcie też spoznajecie, to je wieso Istvan Kobiela. Ale najprede, gdzie pulsce dalej. Bo sam posedmich.

Runie rzeczach my w serbskim Bieskoczyku, ale nie tylko jeszcze raz pokiu, respektywnie praszenie, acz z czego końca dnia wulatko widzieli. Dzisiaj jest drugim w Bobr przy Czornicy, w terministku Karolinu Ajk, w 10 lat Dundaka, tyż wun świeczesze narodniny, w jubilej chodziskiej cokwie, a dalsze. Jest drugim tyż w dokumentacji Nowa domizna Texas na sledach serbskich upuczowariów. Tuta zmieje 5. novembra, večer na pół 8, dziwadle na rodze budyšinie svoju předpremieru. Zastup tam jedrie domocny, ale přizjevič sol dobiče. A to, že celo jedno je online, na našej internetovej stronie, abo app MDR Serbia, sme šo za vás spřijotovali. To raz pytniče, kak viele tam za vás mam. Ci!

0: Ain't hard to see his love was the key that opened my thighs.
1: A tu kruć započniam raz z pokiwami za dorosłych. Dżęca przedstawia pochodniu pieczych koczebuskim serbskim domie nową delnio-serbską antologię, kiedy się ludowym nakładnictwie domowina wyszła. Nie powiada 18 autorów a autorów o swoich swojbach, swojbnych dopomnienkach a celorożylnych serbskich żywieńskich puczach. Dżęca wieczor zędzie so w sedmich dreżanach dołostwo stóp dalek swojej letniej wonej zromadziznie, a to równoszczach serbskiej dniowej skupiny na czeskiej hasy 27 dreżanskim nowym mieście, a to tu praju, dokież są nimoczwano też dalsi zajmowani, a podpieraczeljo wutromnie przeproszeni, kajż prajne dżęca wieczor sedmich. Jutze zmeja potom od przypomnia jednej do popołudnia pieczych, klosztorskiej zarodzie klosztra Marii na Wjezda, Pančicach Kukowie, nazemski swojbny dzień, z pasleniom wieduwo rybach, hacaniom alpaku mierzrujem też, a jeszcze tu jeszcze dalszymi akcjami k sobuczynieniu. Jutze poreczy Zuzanne Hoze na popołudniu pieczych w riedzie Zorabistika namiestnie, bo dziwi mużu a przypodnicy po takim wo pochmurnych postawach ze serbskich bajów a bajków jutze popołudniu pieczych w Serbskim Muzeju Koczebusu. A prozinskie dzieci so dżęca we Wojewódzkim Muzeju zabierają od przypomnia jednej werci so szitko koło wokół sotowienia lodu, kajż są to tedy za czas naszych prawoków czynili, a sztwórt potom dostaniecie w odmuru na praszenie, jak da przyjdzie jabłkowa breczka dobleższe po takim wodsztoma dobleższe sztwórt od jednej potom we Wojewódzkim Muzeju. A dalszy pokój ma Isztwan Kobiela, czynczek, kajż wun, a jeszcze z kolesą.

Idiotice. Wiele wiesela, wiecho potom z tym, nitko pak. Nie ryka, wie za dobro nucku, ale dale dobre ranie. Matej Dziswok jest o jeszcze raz ze stawi z nami serbskiego pieskoczika zabierał, a k tomu asi wyrybał. A potom sam se ja raz praszał, jak stary da niemski pieskoczik je, a wunie hiżo wumienko. Novembru swici tutun swoje 7 a 6 zaczyna. Ale gdyż nietko też nikak za pieskoczikom googlujecie kiczbu, nie nastroszcie so, tedy prynia figura pieskoczika ta upade. W oprodzie kietro traszaca takle czona biła, to by też mu horrorfilm być. Czesacz mięczy nudowo z mi się.

Trienic, w czopwem deszczyku, ale rejować na każdy pat możecie. Na przykład też spiła Gabriel Momer. Albo Anne Günther-Weitz, Kai Scharlekin, ona zaspiła nam Popołyszczach. A posledni na liście niożęca z tej Marek Relka, sem żywy jenoś dziunu. Ale mimo serbskie mamy też najlepszą jędrzewską hudźbu, na przykład Harry'a Stylesa z American Girls. Wosom po 8.

0: Przejemy zboża.
1: Agenca na 13 oktobra, gdzie zboża przejdzie do Wódworia, gdzie już zwieczy Riko Niek swoje postaczyny. A za nią gratulacje, cytuję, przyjemy ci przeco swobodną jezbu, wiecik krybiecze, a cele wiele PS za nowe żywieńskie lito. Wostań runie tak junkrotne, kajkisz se. Wszystko lubę od twojej Klaudie, twojej starszeju, sotre Mandy, twojej przychodniej starszeju, a cywego zbytka swojby. Tu już wiele zboża do Wódworia, gdzieś swieci Riko Niek, dżęca swoje Abrahamina.

Mirko, mam jeszcze raz pokiewę za dżęca, jutro, a za jutro się załac, a poczejowie za dżęca, to przedstawia popoń w meczyś w Koczebujskim Sapskim domie nową delnio-sapsku antologię, kiedy się ludowe nakłanictwo do Mojina budowo. Tutaj powieda 18 autorków a autorów o swoich swojbach, o dopomnienkach a celorozdzielnych sapskich żywieńskich buczach. Dżęca wieczor zjęże się so też dreża na towarstwo stóp dale k swojej letniej wolnej zromadzizdnie w równościach sapskiej dniowej skupiny na czeskiej hasy 720, to jest dreżanskim Nowym Mieście. A tam są też mimo członów dalsi zajmowani a podpieracze do przeproszeni dżęca wieczor sedmich. Dale do jucyszej sriedy to zmieja wodz przypojna jeny do popołnia Pečich, kloštorskej zarodze kloštra Marina Vjezda v Pančicach, Kukovie, nazemský svojbný džen. Tam môžete paslič, zoniče, fakty vo rybách, môžete alpaka, alpako, alpaki, alpaki, hacač, takovo. A všelaké ďalšie akcie k sobučinenu tam tiež maja. Júce potom poreči Zuzane Hozena popołniu Pečich v riedze Zorabistika na miestne vo dživi mužu a připodnice, po takým vo pokmonných postavách ze sámskych bajov a bajkov. Júce popolňu pečiť sámskym muzeju Kočebusu. A jeli mače v ešte nekaký termín, čo je náš koncert, jubilej, što viem ja a chcete rádi zjavne možno hosti přeprosiť, písate nám jednoré mailku se všemi relevantnými informáciami. Potom zapísame si termín do protoky. A dość tak daleko je, za nią wabimy.

0: W Wochorzanskim Parku Budżynku je nitko też doskończnie na zama zaczanowa, a tutun koniec tydzenia budże tam też troszku traszace. Sobotu od popodnia cioch tam mianujcy Halloween zwiecza, za swojby zmeja tam hojntwu za krpsowymi szereniami, to są czytny kak tute wupadaja. Przy tym też live uczbu, a pożyć o dzieciacu disco, lampionowe cza, wonio uszoł, a wonio stroj. A sztujże co, kunc oktobra jeszcze na Ochranowski wiezny wyszcz nadzijał, a weselił toho dobiu nażel przesłapić. 4 wieczory od 9-20 oktobra do 1 novembra są miasty mianujące iżo kompletnie uprzedate, a też wieczorna kasa tam na miestnie nie budże. Cele przypodla jest o parku Bioleta. Tej sztuj, co czyniło, nie tylko mają tam nowe bezbarione nuzniki, czaje w kuchniu, a drugie elektrojeżdżidło za opytowarią. 2025 przyjedzie się dobre pusta 1000 hostci do parka Budżynku, a w przychodzie chce o sobie też więcej hostci z Berlina a Kotzebusa przyłabić.
1: W nadmorskim klubie w letnią noc przewiewny dress code spontan lat, gładkie ruchy ciała się skrzą. W selekcji mają tłok.

0: Kaminskiego vosibity dzień. Na tutym dniu przed 30 letami spočaso, što jsi 6 let pozdišo przed wutorjom slubich moj. Chcę moj w lubości a swierje zromadnie przez živiny kročić. Zbožunaj a dziakunaj na zajšwe leta wročo zladuje moj. Wiezo, nie stajnie jenoś słońco za naju svečivo, kaž najskiery w kužim dołem partnerstwie. Dobjach moj, tež hižo nekotre nižiny zmištrovač, a smoj so drude prašavoj, kak ma dale hič. Ale runie tute češke čase su naju synili. Starošče nie su naju rozvedli, ale smoj so potom čim vúšo zviazanaj čuvoj. Smoj navuknuvoj, so nie dobre počas toho žive, so je všetko šitko harmoniske a lohke, ale so mjesto burečiš a zromadnje počežovacu situaciju rozrisaš. Tute mysle chcu vo sebe šitkim tým sobu dač, koci snano runy dvieluja. Nie spušče zromadne puč přespiešne, když je runie češko, když so snano vádžitaj, abo když mataj začuče, zo so dale a bole vodcu zbňataj. Dovier so Bohu a mysli stajne na to, što ešte Boh zjazal, nemiel človek nepřemyslene dželič.
1: Nabožné slovo dženca mieše Maria Bušina z Radvoria na roku a zamojitosti tam nižšie v osade. Cimienčiny do dživečiche.

0: Žo jo mej dom, ve našej serskej domovni, ten spiv kužde znajo. Generacije dujko jo ven oblubovane v korach a pla publikuma. Mežoš kroniš bžes pregnavanja, to jo serski dudovi spiv. Zapšałem pak musimy přiudaš, ven jo ludovi spiv ordoval. Nie suša ga do pokłada ludowych spiwów Serbów. Ale w czeskiej, respektivnie czechosłowackiej, każdy ten spiw znajo pod oryginalnym titulom Gde domo mój. A tam ma wenteke dujke a uznamne stawizny. Za dr Hartmuta Leibnera jo to teke jadno wesobinskie czojnko, ako jogo zwiezujo z tym spiwom. 2020 jo wezjavil v serskem časopisu Rozhlad artikel ve staviznach spiva.
1: Ja se vie, južo davno znajom spiv, kde domov můj, ako hymnu ve staré Československé. Ja som studoval v Praze a se vie, ku kuždej gožbě sú to králi na oficiálnych svěženiach a tak. A nie som veľa ve toho viežel, ale pen som se zeznal s mejeju švigamamu v tom času. A vena jo pochádava zpět viacornéje českéje, ako Němcovka jo tam bydlila, ale také riedne český mogva. A vena jo perfektne mogava spívaš tu hymnu. Lepie ako české. A ja som se žíval a vena jo mi ulicovala až ta hymna, ten spiv opisuje na takú riednu vášňu tú českú krajinu a ten český zášiš. To je to, co som v tom času sobokrytnú. A potom som jo pomavem zachopil se zabieraš. Veď čo to přížo, co tam všetko stojí.

ta druga wysobność jo, aż jo to przaszanie, to je takie nieco pierzyjnego. W wszystkich hymnach se pokazuje giardość na domowniu, jak redna jo, a oni se przaszają, gdzie domów mój, że jo, moja domownia. To je takie nieco wysobnego, co si myślę.

zawieście to macyniś z minu Witkojc, ako wena jo przyszła do kontakta ze serskej urycy, wena jo zachopiwa pisaś, a wena jo se udawa do Pragi, Czechoslovakskeje, a tam jo wena przewoziwa szake knigwy z czeskej rycy, na przykład we Bożeny Niemcowie, takie bajki do serskej rycy, do dolnoserskej rycy. A ja mienim, aż wena ja takie napisała taką rozprzawu, drogowanie po Czechoslovakskej, we wlejsze żywesz na coś do pisz a dważasza. A mnie się zda, aż wena w tym czasu zawieście takie se speznawa z tego czeskiego hymnu. Jo. A niente możemy gledać do serbskiego pismojstwa, a możemy widzieć, aż w jednej zbierce zestajone wet Karla Jordana titelem Serbskie narodne arie. Namakajome już na drugim albo trzecim boce ten spiu Mejdom. A tam możemy laśko spoznać, aż jo przewożenie czeskiej narodnej hymny. Ale ten problem jo, aż tam nie stoi, kto jo ten spiu przewożył do dolnoserskiej rycy. To może być, aż Karlo Jordan jo to getował, albo Emina Witkojc, ale cisza możność jo, aż przewoź pochada wet Fritza Roche. Dokulasz na titelnym bodce jest napisane, aż Fritza Rocha jo przestaju szykne spiwy do nimskej rycy. To jest dwojorycne udasze, szykne serskie arie, tam stoi we serskiej wariancie, a we nimskej wariancie. To jest takie tak za ten spiw mój dom, tam stoi jako czesie spiju mój dom, a potem ten nimski przewożk. Jo, ten nimski przewożk, nie jo, ten samski, jako to, coś stoi za czesku hymnu, ale to jest nowy przewożk. Nie to nie jo jasne, lec Fritza Rocha jo takie przewożył z czeskiej rycy do serskiej, a potem jeszcze raz do nimskiej rycy. To nie jo jasne.

0: Co godla, su veni pak zatajili český pechat z piwa.
1: W tom czasu jo było wiegin ciężko pokazać za Serbo, aż mają nieco cynić z Czechami. Dokulaż w tym czasu w 20 latach su założyli budyżynie tak pomnienione Wendenabteilung. A ta Wendenabteilung jo dejawa dokradnie szyknych Serbów obgledoważ lec maju niekaki zwisk do słowiańskiego Ukraja, aż nie mają takie panslawistyczne zajmy, a by chcieli się zielić wet niemskiego stata. To jo nadok był tego Wendenabteilunga, a we tego znasz su w tych knigwach wet Korla Jordana zataili, aż ten serski spił jo jaden przewożk czeskeje hymne. We tego znasz nie wiemy, kto to na przodu getował.
0: Wed tego spiła w knigłach serska arie, jo laszko namakaś drogu do Janczec. Fritz Rocha je był dobry przyjaciel kantora a ceptaria Hermana Worcha Groni Hartmut Leibner.
1: Wenn jo dwójki czas nawiedował ten swaune Janczojski chór, a zawiesie jo Fritz Rocha porucił Worcha ju ten spił, zojo meja domunia, zojo me dom. A we tego czasa jo ten spił jeden z tych najsłowniejszych spiwów Janczojskiego chóra. Możemy to tak gronić, a takie wesebne znamnie tego chóra. Ako Janczojski spił, możemy takie to pomieniować.
0: Jednu epizodu jo Leibnerowi ulicował jeden Janczowar. Ako su ustupili w Praze, jo Janczojski chór spiwał takie Żo jo mej dom.
1: Ako ten chór z Janczojs jo ustupił w Praze, jo takie spiwał ten spiw Żo jo mej dom. Pod nawiedowaniem Heinricha Paukera, to jest ten naslednik kantora Worcha w Janczojcach. Jo, ako su veni ustupili Praze, no jo, nekak ve 70 letach slednego letstotka, tam su zgvosili ako sledne ten spiu, zojo me dom, a všykne spivarje su byli vegin přechvatane, až naraz ten publikum jo zachopiu tam sobu spiukotaż, a ku końcu ju szykne teke su stanuli, a sobu spiwali. A ten Janczojski chór nejo wiedział, aż pochat tego spiwa jo z czeskeje. Jo, a jo, z tym jo se to cewe koło zamknuło.
0: Ale tak w Dolnej Łużce su se stawizny spiła uwijali dalej. 2011 jo Gerald Schein wezjawił nową interpretację w obziełaniu Oksany Weingart. A komponistce Serazio, nie gledający na uznamne stawizny spiła, jemu dasz iści raz laszkość chanson.

ta druga wesobność jo, a się o to przaszanie. To jest takie nieco pożyjonego. W wszystkich hymnach se pokazuje giardość na domowniu, jak redna jo, a weni se przaszają, gdzie domów mój, że jo, moja domownia. To jest takie nieco wesobnego, co myślę.

zawieście to macyniś z minu Witkojc, ako wena jo przyszła do kontakta ze serskej urycy, wena jo zachopiwa pisaś, a wena jo se udawa do Pragi, Czechoslovakskeje, a tam jo wena przewoziwa wszakie knigwy z czeskiej rycy, na przykład we Bożeny Niemcowie, takie bajki do serskiej rycy, do dolnoserskiej rycy. A ja mienim, aż wena ja takie napisała taką rozprzawu, drogowanie po czechoslovakskiej, we wlejsze żywesz na sosto pisz a dważasza. A mnie się zda, aż wena w tym czasu zawieście takie se speznawa z tego czeskiego hymnu. Jo. A niente możemy gledać do serbskiego pismojstwa, a możemy widzieć, aż w jednej zbierce zestajone wet Karla Jordana titelem Serbskie narodne arie. Namakajome już na drugim albo trzecim boce ten spiu Mejdom. A tam możemy laśko spoznać, aż jo przewożenie czeskiej narodnej hymny. Ale ten problem jo, aż tam nie stoi, kto jo ten spiu przewożył do dolnoserskiej rycy. To może być, aż Karlo Jordan jo to getował, albo Mina Witkojc, ale cisza możność jo, aż przewoź pochada wet Fritza Roche. Dokulaż na titelnym bodce jo napisane, aż Fritza Rocha jo przestaju szykne spiwy do nimskej rycy. To jo dwojorycne udasze, szykne serskie arie, tam stoi we serskiej wariancie, a we nimskej wariancie. To jo teke tak za ten spiw mój dom, tam stoi ako czesie spiu mój dom, a potem ten nimski przewożk. Jo, ten nimski przewożk, nie jo, ten samski, jako to, coś stoi za czesku hymnu, ale to jo nowy przewożk. Nie to nie jo jasne, lec Fritza Rocha jo teke przewożył z czeskiej rycy do serskiej, a potem jeszcze raz do nimskiej rycy. To nie jo cewo jasne.

0: Co godla su veni pak zatajili český pechat z piwa.
1: W tom czasu jo było wiegin ciężko pokazać za Serbo, aż mają nieco cynić z Czechami. Dokulaż w tym czasu w 20 latach su założyli budyżynie tak pomnienione Wendenabteilung. A ta Wendenabteilung jo dejawa dokradnie szyknych Serbów obgledoważ lec maju niekaki zwisk do słowianskiego Ukraja, aż nie mają takie panslawistyczne zajmy, a by chcieli się dzielić od niemskiego stata. To jo nadok był tego Wendenabteilunga, a w tego znasz su w tych knigwach od Korla Jordana zatajili, aż ten serski spił jo jeden przewożk czeskiej hymny. W tego znasz nie wiemy, kto to na przodu gotował.
0: Wed tego spiła w knigłach serska arie, jo laszko namakaś drogu do Janczoc. Fritz Rocha je był dobry przyjaciel kantora a ceptaria Hermana Worcha Groni Hartmut Leibner.
1: Wenn jo dwójki czas nawiedował ten swaune Janczojski chór, a zawiesie jo Fritz Rocha porucił Worchoju ten spił, żojo meja domunia, żojo me dom. A w tego czasa jo ten spił jeden z tych najswaunniejszych spiwów Janczojskiego chóra. Możemy to tak gronić, a takie wesebne znamnie tego chóra. Ako Janczojski spił, możemy takie to pomieniować.
0: Jedną epizodę jo Leibnerowi ulicował jeden Janczowar. Ako su ustupili w Praze, jo Janczojski chór spiwał takie Żo jo mej dom.
1: Ako ten chór z Janczojc jo ustupił w Praze, jo takie spiwał ten spiw Żo jo mej dom. Pod nawiedowaniem Heinricha Paukera, to jest ten naslednik kantora Worcha w Janczojcach. Jo, ako su veni ustupili Praze, no jo, nekak ve 70 letach slednego letstotka, tam su zgvosili ako sledne ten spiu, Žojo me dom, a šikne spivarje su bili vegin přechvatane, až naraz ten publikum jo zachopiu tam sobu spiukotaż, a ku końcu ju szykne teke su stanuli, a sobu spiwali. A ten Janczojski chór nie jo wierzył, aż pochat tego spiwa jo z czeskeje. Jo, a jo z tym jo se to całe koło zamknuło.
0: Ale tak w Dolnej Łużce su se stawizny spiła uwijali dalej. 2011 jo Gerald Shane wezjawił nową interpretację w obziełaniu Oksany Weingart. A komponistce Serazio, nie gledający na uznamne stawizny spiła, jemu dasz iści raz laszkość chanson.

0: Nazimski cas kermu show. Myśmy wam zlubili wetom tyżeniu jedne recepty, ako nie potrzebają wiele casa, a ako możesz ho teke sam uprobirować. Zażyncaś na recept nie trzebaś ho we kuchni, tak wiele casa, ale musisz ho uchodziować do natury, żowo bas, albo żywe bez, ako jo gronio nam raz do mikrofona, depszczański Bertolt Pan, kęcia przed letom bożko zemrył.
1: Ten živý bez je pěry rozšuží. My doma nesmí jen milí na dvere. Já mám žinca, já napíš šeš bomu. Ale ten jo roz na grobliach, na drogách šuží. Toga jsou majstě skrycky, ten živý bez.
0: Z beza můžeš ceniš jednu zubku, za to můžeš těrkaš te vělgin strjáve, skoro carné bazuky, máš li kluku, pen ještě víse na kryckách, při šťaškách. Za dobrou bazovú zubku trebaš čoho veci ako punt bazovku, te ucistčiaš, betergajaš s vidlicami veď vopuško, pen do gernca a zvedu pšauje váriš, to je vážne, sere bazovky sú gadovate. Ta mieska je nento šamno cerjena. Bazovky pen přesieži, miesku dalivár a 100 gramov cukora dodaj. Begustčiš môžeš zubku s pudingovým pulverom, na końcu przyjdzie wielca, vanilowy cukor, czy najchęgi, a szczypka soli, każ coś rozkrzaja jabłko a krzyżku, a dodaj do zupki, coś się darje najjest, szpen dodaj mukowe klejse albo skryca, szo pen jeszcze raz nawari. A przecej darje przemieszaj, wac przypalio. Bazowa zupa, jo wielgin strowa, daj se spożysz.